ay, uy, te ves tan asran, ay, han arada hayosa, hausens, hausi ha, ah, oh, ay, sin ot oso dit ay na, is han arada hayosa, chong chong ta, haru han ay ay, han arada hayosi, ah, in ya kai kun dit kai dekin ngau maha in. Inda karobere, chini anda kahayo.